jeseni kad bagrem opadne, potera me maler šta god počnem, propadne. Još mi se